Okay, saskatoot sobie dziś się przypomnę, na Wednesday na stałe z tydzień na skąd na dzień to mag Wednesday, mag ja, czy boksie nogi, czy miu pojego, on dziś się ja dziś się gać, ja gawi Wednesday dzień to mag, okay, i u debaczmon, macie apta dziś gać, jakby te pietak, wajegum swę, nie bez silang chyba.

Cześć, jak uczymy, że zapamę ci jutro, bardzo mój myśl, dzisiaj skomunan, gra przy czytym ogodności, a dzisiaj sera, paszny, skomunan, giemek, Matthew, i Aisrof, giepek, zomegasz. Giełdzień, widziałem, z magent, Charles Udit, on, nam synigen, kabikek, Jamie Little, noc tego, z Steve St. Pierre, gawią, że sobie, że przy czytym ogłączka, na uj, przywidzę, aby to mogło dziać się. Creeprog at cbc.ca, jak da dziś, będziemy syn hamujać, ładziak, good afternoon, nie, Terence Duff.